Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj mamy 22 czerwca, poniedziałek. Za 2 dni będą urodziny Mikołaja Kopernika oraz mojej Patrycji, której życzę udanej reszty życia i wiele wspaniałych lat w zdrowiu i szczęściu. Słuchacie Państwo Radia 5 i BIFM, oczywiście w naszym ojczystym języku, a przed Państwem Bolaszem. W dzisiejszym programie wiadomości. Potem zaś list Stanisława Augusta do cesarzowej Katarzyny I. Następnie kary za nielegalny wjazd do różnych państw. Bardzo ciekawe to jest porównanie. Zaś potem, co przyciąga pozytywność? Natura ma już odpowiedź. Proste domowe sposoby na codzienne dolegliwości oraz jak oczyścić każdy organ domowymi środkami. Drodzy Państwo, prosimy nas słuchać na falach 103.1 FM, of course, tak? I 24 czerwca 972 roku odbyła się bitwa pod Cedynią. Następnie, co powiedział Noam Chomski? Bardzo ciekawe, w sumie nie takie nowe, bo to już te słowa mają kilka lat, ale bardzo na czasie niestety. I na zakończenie będą goździki, zdrowia ci dodadzą. Następnej audycji proszę słuchać już w sobotę w redakcji Romy i Gosi Legeca. Także drodzy Państwo, zaczynamy.

Więc drodzy Państwo, na początek przytoczę słowa znanego polityka amerykańskiego, już takiego w podeszłym wieku. Otóż Noam Chomsky powiedział: mam wrażenie, że już niedługo tolerancja dojdzie do takiego momentu, w którym mądrym ludziom zabronią myśleć, aby nie urazić uczuć ludzi głupich. A teraz, drodzy Państwo, wiadomości. Szczury, karaluchy i grzyb. Pracownicy NHS ujawniają tragiczny stan szpitali. W brytyjskiej służbie zdrowia pracuje ponad 10 tysięcy Polaków. Codziennie zmagają się nie tylko z trudami pracy, ale również z tragicznym stanem budynków, pluskwami czy przeciekającymi toaletami. Szczegóły ujawnione przez pracowników NHS szokują w Londynie. Nigel Farage po dojściu do władzy chciałby dać obcokrajowcom zajmującym mieszkania socjalne. Mieliby oni tylko 3 miesiące na znalezienie prywatnego lokum. Tragedia w Leeds. Zamordowano Polkę. Podejrzany stanął przed sądem w Leeds. Trwa postępowanie dotyczące śmierci 51-letniej Gosi Wiktor, którą policja znalazła ciężko ranną 11 czerwca 26 roku w mieszkaniu przy Foster Square w dzielnicy Belle Isle. Kobieta zmarła przed przybyciem ratowników. Płace w UK rosną szybciej niż przewidywano. Czy pracownicy mogą liczyć na podwyżki? Najnowsze dane ONS pokazały, że płace w UK wzrosły o 4,4%. Wynik ten jest zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy przewidywali spowolnienie wzrostu płac do poziomu 4%. Dane dotyczące sytuacji na brytyjskim rynku pracy są pokrzepiające. Mimo ogólnej trudnej sytuacji geopolitycznej, Office for National Statistics poinformowało o spadku bezrobocia i wzroście płac w UK. Studia we Wrocławiu to nowe możliwości rozwoju na Wyspach. Praca w Wielkiej Brytanii i studia w Polsce, Uniwersytet WSB, Merito we Wrocławiu pokazuje, że taki model nauki jest dziś bardzo realny. Lis lub sowa zamiast Churchilla na brytyjskich banknotach. Termin głosowania mija niedługo. Nowa seria banknotów zachowa tradycyjny awers z wizerunkiem monarchii, ale postacie historyczne znikną z rewersu. Zamiast nich pojawią się dzikie zwierzęta i motywy przyrodnicze. W Biedronce, Dino i Kauflandzie Czystokrotce związki zawodowe odgrywają ważną rolę i regularnie nagłaśniają problemy pracowników. Lidl jest tu wyjątkiem. W polskim oddziale nie działają żadne organizacje związkowe. Tymczasem tuż przed Wielkanocą pojawiły się sygnały od pracowników dotyczące warunków pracy i wydłużonych godzin w sklepach. Rząd chciał zamrozić ceny podstawowych produktów. Supermarkety w UK mówią nie. Wielka Brytania wraca do debaty, która jeszcze kilka lat temu wydawała się politycznie nie do pomyślenia. W obliczu rosnących kosztów, napięć na Bliskim Wschodzie i obaw o kolejną falę inflacji, rząd w Londynie rozpoczął rozmowy z największymi sieciami handlowymi.

0: Kiedy problemy prawne przytłaczają, potrzebujesz kogoś, kto stanie przy tobie i uczyni sprawy jasnymi i prostymi. W Williams Legal w Adelaide nasi prawnicy oferują fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych, obronie karnej, prawie drogowym, testamentach i planowaniu spadkowym, pełnomocnictwach oraz administrowaniu majątkiem po zmarłych. Niezależnie czy stoisz przed zarzutem, planujesz przyszłość rodziny, czy porządkujesz sprawy po bliskim, otrzymasz jasne porady i mocną reprezentację z szacunkiem i zrozumieniem. Nie zwlekaj, zarezerwuj konsultację już dziś na williamslegal.com.au lub zadzwoń pod numer 84519040. Williams Legal, doświadczony, przystępny, godny zaufania.
1: Drodzy Państwo, dlaczego powinniśmy pić kefir? Otóż kefir poprawia trawienie. Kefir również naturalny probiotyk wspomaga odporności. Zmniejsza ryzyko infekcji spraw intymnych. Działanie antynowotworowe. Wspomaganie odchudzania oraz redukcja symptomów alergii. Wspomaga również układowi nerwowemu. Sprzymierzeniec urody. Bardzo dobry na kaca. Jest niski indeks glukemiczny, czyli dla cukrzyków bardzo dobry. Redukuje cholesterol. Obniżenie ciśnienia krwi również jest jego zasługą, a jest bardzo doskonały na lato, gasi pragnienie i wiele smacznych sposobów do dodania do naszej kuchni.

17 czerwca 1025 roku zmarł król Bolesław I Chrobry. Był najstarszym synem poczętym ze związku Mieszka I z księżniczką Dobrawą. W przyszłości okazał się dobrym wodzem i administratorem. Był czterokrotnie żonaty, jego najukochańszą żoną była Eminilda, która była córką księcia Dobromira z zachodniej Słowiańszczyzny. Był księciem polskim od 992 roku, królem zaś od 1025. Był twórcą potęgi państwa polskiego i organizatorem pierwszej w Europie pokojowej chrystianizacji pogan. W 1000 roku odbył się zjazd gnieźnieński, uroczysta pielgrzymka Otona III do grobu świętego Wojciecha, podczas którego doszło do spotkania Bolesława Chrobrego z cesarzem Otonem III.

Natura już miała odpowiedź. A na co, drodzy Państwo? Otóż, jeżeli Cię coś boli, kora wierzby Ci pomoże. Czarny bez zaś na kaszel. Lawenda wiemy, że na spanie. Oczywiście... Oj Boże. Ribwort, plantain oraz babka lancetowa bardzo będą goić nasze rany. Marigold na skórę, zaś tymianek pomoże nam na różne bakterie. Oczywiście arnika na ból mięśni, bardzo używam często arnikę. Jest w naszym stanie właśnie produkowany wspaniały krem, który polecam, ale w sumie znajdziecie Państwo sobie pod tytułem Arnika Cream. Zaś kapusta kiszona na jelita. Proszę. Goździki na ból zęba oraz wrzody zaspokoi Państwu cytryna. Także i pomoże na zgagę.

A co sądzicie Państwo na temat takich danych? Jaka jest tego przyczyna? Odpowiedź jest oczywista. Statystyki gwałtu w Europie, drodzy Państwo, w 2000 roku Anglia i Walia miała gwałtów 8593, Niemcy zaś 8133, Francja 7500, zaś Polska 2399, no bardzo dużo. Zaś w 2024 roku, proszę Państwa, statystyki mówią zupełnie coś innego. Anglia i Walia przedtem miały 8,5 tysiąca, teraz mają 68 109. 68 tysięcy rocznie, drodzy Państwo. Niemcy zaś 39 tysięcy, prawie 40. Francja 42 tysiące. A co się dzieje w Polsce? Jaka statystyka jest? Otóż, drodzy Państwo, w Polsce było 1127, czyli o 1200 mniej jak w 2000 roku. W 2000 roku było 2399, a dwa lata temu było 1127. Europa zbuntowana przeciwko Mercosurowi. To nie tylko agonia rolnictwa w Europie, ale agonia waszych dzieci na nowotwory, drodzy Państwo. Brazylia, należąca do bloku państw Mercosur, to jeden z krajów na świecie, który zużywa najwięcej substancji czynnej na hektar. To aż około, i tu uwaga, drodzy Państwo, 13 kg na hektar, kiedy w Polsce w analogicznym okresie to niecałe 2 kg.

No i drodzy Państwo, nadeszła pora, żebyśmy mieli coś w programie na wesoło po takich okropnych wiadomościach. Otóż, gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, może. A gdy może, nie pomoże, to pomoże, może Gdańsk? Bzyczy bzyk znad bzury, z dzikowania bzdury. Bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad bzurą w bzach bajdurzy. Bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, bo zbzikował i ma bzika. Zszedłszy z szyby, słysząc szumy, szerszeń Szczepan szarpał struny. Szybko zczezł, szerszcząc szelesty, szczery szerszeń szef orkiestry. W gąszczu szczawiu, we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w Szczebrzeszynie, piszczy pszczoła pod pszczyną, świeszcze świerszcz pod Leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w paluszkach. 13 w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w Czcinie. W szczeli wrzask, Szczebrzeszynianie, cóż ma znaczyć to tarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzemięć ten chrząszcz się tarza. Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze chrząszcz brzmi w Czcinie, a chrząszcz odrzekł niezmieszany, przyszedł wreszcie czas na zmiany. Drzewiej chrząszcze w Czcinie brzmiały, teraz będą się tarzały.

takie pytanie, drodzy Państwo, do Państwa. Przepraszam. Otóż, co dla nas znaczy pozytywność, być pozytywnym? Pozytywność przyciąga pozytywność. Uśmiech przyciąga pozytywność. Medytacja przyciąga klarowność. Ćwiczenia fizyczne przyciągają energię. Świadome jedzenie przyciąga witalność. Nauka przyciąga postęp. Spokój przyciąga wewnętrzny pokój. Pomaganie innym przyciąga sens życia i relacje. Wyznaczanie celów przyciąga sukces, zaś wdzięczność przyciąga obfitość. Pomaganie innym przyciąga sens i relacje, zaś cierpliwość przyciąga trwałe rezultaty.

A ze strony Historia Polski dzień po dniu mamy na 24 czerwca, czyli za dwa dni, historyczne wydarzenie. Otóż pierwsza odnotowana w historii naszej Polski bitwa pod Cedynią. Wojska Polan pod wodzą Mieszka I pokonały wojska margrabiego Marchi Łużyckiej Hodo. Prawdopodobną przyczyną bitwy było złamanie przez margrabiów Hodona i Zygfryda von Walbecka ustaleń zawartych między Mieszkiem I a cesarzem Ottonem oraz obawa przed rozrostem państwa Polan. Jak widzimy, nasze historyczne, nie wiem jak nawet to określić, ale powiem, że mamy problemy z naszym zachodnim sąsiadem już ponad 1000 lat, drodzy Państwo.

0: I na zakończenie, drodzy Państwo, bardzo tak szybciutko, kary za nielegalny wjazd do... Oczywiście Singapur każe swoim nielegalnym emigrantom 6 miesięcy więzienia. Indie 8 lat więzienia. Pakistan 10 lat więzienia. Rosja 2 lata w obozie pracy. Korea Północna, i tu uwaga, drodzy Państwo, kara śmierci. Zaś Europa, darmowa opieka zdrowotna, darmowe mieszkanie, darmowa centra rozrywki, pieniądze, edukacja, jedzenie, telefon komórkowy z darmową kartą i internetem. I to, drodzy Państwo, na dzisiaj wszystko. Pragnę się z Państwem pożegnać, podziękować mojej lady technician. Thank you very much.
1: Welcome.
0: Thank you. I proszę słuchać Magdy Józefiak w sobotę o godzinie 8 rano. Do usłyszenia.